odkryją. Same sami z tobą odkryją. Misji wrata zaključala prozor otvore. Tek da znam